Domnie, siagu dami, gdzie se jak miło, na zbierach jak u dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dom ci jagód do dzwoneczka.